0: Kijima, mambo yote.
1: Yo mama,
0: nikokota, eshibesu yangu.
1: Yo mama,
0: kijima, mambo yote.
1: Yo mama,
0: nikokota, eshibesu yangu.
1: Yo mama,
0: kijima, mambo yote. Nikokota, eshibesu yangu.
1: Like,
0: kijima, mambo yote. Eshibesu yangu.
1: Yo mama,
0: kijima, mambo yote. Nikokota, eshibesu yangu.
1: Yo mama,
0: kijima, mambo yote.
1: Nikokota,
0: eshibesu yangu.
1: Yo mama, kijima,
0: mambo yote.
1: Nikokota,
0: eshibesu yangu.
1: Yo mama,
0: kijima.
2: Uzungeze sizokhomba, hey, uyazana azokubopha, hey, uzokhala uzokhomba.